zigihe uzozira canke se kugeza igihe tuzovira kuri yisi turangije neza. Cuti z'Imana munyubiriza Imana ibashoboze mu izina rya Yesu. Umuntu wese aharanire guca ukubiri n'ubupagani kandi yitabaze Yesu Kristo ni wa mwemera ntazo gukoza isoni kandi azogutabara. Nibyo ndabasabira ndaje nisabira mu izina rya Data. Yesu ashimwe. Hari bashingiro. Haleluya. Baba aririmbye baze hano imbere. Yandirimbo ya 79. Tuyiririmbe twese duhagaze. Umenye yuko imirima yeze. Igihe cy'ishwabura ari iki. Kandi Yesu Kristo arakwinginga kugira ngo wemere ufate ingingo. Aguhindure. Aguhinduje ubwiza bwiwe n'ubushobozi bwiwe. Kugira ngo akwambike agakiza wemeye kumwakira. Niwe ntama y'Imana twahawe. Ngadushitse kukugororoka. Karibu rero ni ufate ingingo. Imana irifuza yuko ucakirana n'uko kuri aho ageze nabo ugahindura. Kandi Yesu Kristo aravuze ati nuko nimugende mu mahanga yose, mu moko yose, indimi zose, kugira ngo mubwire abantu ubutumwa bwiza, abazokwizera muhereko mubabatize. Murangije muzoshishikare kubigisha ibyo nabageze byose. Kandi mubyumve ba uvuga uti Yesu ntahabwa icubahiro. We mwagaze w'intama woze ibyaha byo bari mu isi. Ndaje kuri wowe ndakwemeye kandi witegure kubatizwa. Uzoshishikare kwiga amajambo meranda gushika ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Karibu nshuti yanje. Karibu dusangire umunezero wa Yesu. Niba ari kuvuga ngwino wemere Yesu Kristo n'umugororotsi wa mwizera. Karibu. Eka mbere na mama aze gufata ingingo mwese mwiteguye kubatizwa ku isabato muri hano. Karibu hano imbere kugira ngo dusangire isengesho ridasanzwe kuno mugoroba. Nabo bose bashobora gufata ingingo bati Yesu nushi warakoze kuducungura. Natwe turaje tukwemere kandi tweze nkuko wera. Karibu nshuti yanje. Karibu hano imbere dusangire isengesho.

0: Sister, ngo hano. Ngwino nkubwire vrema. Sister, witwa ne?
1: Nitwa Bakemo, mbahanyene.
0: Ah, Bakemo. Ndaguha icyo ushaka cyose, mugabo wemere tuje hariya kuvugana. Ntuzobivuge, kuko noba ngowe babimenye.
1: Jye urira ku mpanduro y'idihumbi 300, ntabyo nzovuga kweri.